daleko uczci. Agnes moet sobstwen naslednik i zwarszwa herojski byli.